Niech Cię chwali, mój Panie, co stworzyłeś. Co istnieje, ma w sobie Twój dech. Słońce, księżyc i gwiazdy złociste.